0: Bejong Longqing Nianqing Li Gong, Kamke Longqing Da, Bejong Bianzi Kamke Nianye Xiebi, Changbi Yang Xiebi, Lengzhong Li Qin.
1: Lin Qin De Ne, Bejong Bianzi Kamke Zhaipai Kundu Xiebi, Bejong Xiebi Zhangki Rini Tungku, Bejong Xiantang Zhongbi Xiebi, Lengzhong Ri.